Leon Gurgulo Dala, Ululu, Papijanu, Ujira Suya Lego, Pachuguluko Kekama, Usujija Boda, Elijah Jakujianu.

Aju godo mawina lormo. Kiwe kwe aneni wuduchie. Kiwe kwe aneni wuduchie. Le ojunele. Mama

Yaduna bunde yo kalungo jakosele Bunde yo kalungo jakosele Yaduna mine miela vero jakosele Yaduna mine miela vero jakosele Oh, oh, oh, oh. Sanomo na chicho kafaya.